0: teraz pytanie do ludzi stojących i siedzących. Czy macie śpiewniki ze sobą? Jeszcze raz głośno, macie? Czyli zaśpiewamy razem wspólnie.
1: Domeczek.
0: No to na ostatnią stronę, tam jest taki piękny utwór, Lipka.
2: Odpal śpiewnik za 3,50.